funi solo. Zapele zam kati solo. Ay, beng plome na izolo. Eng chela ngein daba zai solo. Ay, engapa funi solo. Zapele zam kati solo.